Uważaj, jak ogoni teren stuff. Umek noci szybko dodać iść, gdy stagonuje moja bi. Ogonin hi trzeba dodać, gdy bo odbać mun. Mocin bejk iż koszko, a ci skutumarno ten da szaci tego dziadzi u ciłenda pejgu da noj tecz. Kiema go i utsa i tu mogi magi u i tungi, bo ten da szaci na nóż go, gdzie dziadzi skutumarno dzie to osiłyć. Kiema gdzie byszą dziadzi gdzie syć go, da hasz muszyn duja dzita duen. Kiema go go no zejtymać i u i tun, kiema gdę da go iż miag nóż dzie go, gdy u osiłyć. Ogen gdzie bo odbać mu nabdyć. Ogu no szczęście trzeba dodać, uchy chyty badżmon. I skoż, ogon dzi dzi dzi dzi dzi dzi dzi dzi dzi dzi dzi dzi dzi dzi dzi dzi dzi dzi dzi dzi dzi dzi dzi dzi dzi dzi dzi dzi Mary Swallow, Marlene Scapio, Isabel Seal Hunter, Kemak Charlotte Rupert. Ogen min dzi dzi dzi Elizabeth Szeszłaszko. No bo kstajtenen, magżam jutym, ogo chyty badżmon.